0: Fajn víkend. Fajn víkend. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ. Fajn rádio.
1: Fajn rádio. Prostě hity.